0: Brettspiels und wir müssen halt den Beruf entsorgen. Ich glaube, es gibt so vielleicht nur auch wurde, ich weiß nicht, wie
1: Ich bin nicht so wie er, wenn ich bin.
0: nie też się już coś bym znał wyszłam. Poza czasem nie da w oryginali. Mano własny wefin, się kapty, żeby ci na falki nie raz. Mówię, co wrot nie ma dziwi. I był miejsce, kiedy wiem nie na. Jesteś już. Zobaczmy, że wiem na flogą, bo jesteś tu górne. Ale wyżyty wyjść, że ja to do sobie tym kupisz. Zjeb słyszałem, że sam pachną, wórku, że też wiem wyraźnie.
1: Ich nehm's, ich zeig euch den Mann, sag ich. Letztlich lieber, dass du fest oder?